0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo je wa logun.
1: Ikani toja le jako to tan kari aye.
2: Gbogbo wa ni gboro ti mo kilo ngabun.
3: Aspapa o mo pope oni moji. Igba ti gbangba to wa debun gedere.
1: Ayo ati idunu yin lo je wa logun. Pelu Diamond FM, igbadun ti o lopin ni.
4: After working kiloku, igbadun loku ta ma je. After working,
1: ani ninu ohun gbogbo, aye ope tun yo.
5: Se Olorun o boju mi je.
1: Diamond FM, ikanni alayo ni wa.
5: Se